Vaneneza Vaneneza ni kiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri. Vaneneza mu mahoro, mu bumwe, mu rukundo, mu kumvikana no gushyira hamwe. Vaneneza muri iyi si kuko tuzobana mu ijuru. Ewe ukuntu ari byiza kandi ari by'igikundiro kwa bavuka.